0: Jerim Lanko, Selena Gomez in Becky G, Te Olvido, Lala, je tisto, kar smo slišali v rubriki najnovejše Duty and Easy Bizu. Careful.
1: Najnovejše.